0: Bere PSC yanko.
1: Bacho ero danye.
0: Okay.
1: Bacho minya empi wu menkeni empi wu bi baye ya.
0: Allah Allah ehu bede ehu bede wenya wele kakra emwa kakra beef kakra salmon kakra tuna kakra obubu tuna na mixe enya bad. Ah. Every nunu. She wenu ma wenu na bero.